zaupate takšne in podobne spomine. Hvala, ker ste z nami. Še kdo? Ni 4-1, 30, 40, 50. Najlepši spomin na stare starše.

te skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.